cię i daje ciut chcę, dali już tego mogę. Odkąd ty odjedziesz, obacie w gardzite mi raste utrowna roza.